Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar.

0: Dziś wtorek to 30 dzień czerwca, na zegarach 6, pierwsza o poranku wiadomości, czas rozpocząć.
1: Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
0: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień, gorący, nie oszukujmy się, bo w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni. Sprawdzamy teraz, jaka sytuacja jest w naszym pięknym kraju, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. Najwięcej stopni na termometrach w tej chwili w Rzeszowie, ponad 24, a najbardziej rzeźko w Resku, tradycyjnie zresztą na zachodnim Pomorzu, tam 15,4 stopnia Celsjusza. U nas też troszeczkę mniej gorąca noc była, ale też nie jest to, na co czekamy. Jak wspominałem, temperatura dzisiaj w ciągu dnia przekroczy 30 stopni. Lokalnie także mogą pojawiać się burze, a także opady deszczu. Bądźcie ostrożni. Witajcie w kolejnym wakacyjnym dniu. Już wtorek, 30 dzień czerwca. Kończy się powoli ten piękny miesiąc, a my zaczynamy wtorkowe poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
6: Radio Impuls.

0: Zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Wygląda na to, że to ostatnia kartka z napisem czerwiec. Tak jest, 30 dzień tego miesiąca właśnie się pojawił. Dziś wtorek, wtoreczek w Toruniu. Przypomnę, słońce wstało dzisiaj 18 minut po godzinie 4, czyli już minutę później niż wczoraj, a zacznie zachodzić punktualnie o 21. Dzień ma trwać 16 godzin i 42 minuty. To są jeszcze te najdłuższe dni w roku, ale już powoli zaczyna go nam ubywać, niestety. Na liście solenizantów są dzisiaj Lucyna, Emilia, Władysława, także Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona i Teobald. Od nas oczywiście o poranku tradycyjne najlepsze życzenia. Święta nietypowe, dzień asteroid dzisiaj mamy, jest święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. O proszę, dawno nie widziałem, przyznam szczerze. Muszę się uważniej chyba na łące rozglądać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: W Puławach poranek słoneczny i bardzo, bardzo ciepły. Tak jest, a będzie jeszcze cieplej, a właściwie będzie upalnie. 34 stopnie na dzisiaj zapowiadają synoptycy. Taka wysoka temperatura również jutro. 26 w czwartek. No i od czwartku sytuacja powinna się temperaturowo przynajmniej nieco stabilizować, bo za oknami no niestety będą pojawiały się w kolejnych dniach burze, a także momentami dość intensywne opady deszczu. Wiatr też nam będzie dokuczał. Wieje na ogół z północy i północnego wschodu. Biometr jest bardzo niekorzystny, jak to określają synoptycy.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Oj, panie i panowie, dzieje się na mundialu. Au, Wiedersehen. Niemcy niestety po karnych przegrali z Paragwajem. Brazylia 2-1, ale też szału nie było. A on już pojawił się w Chicago. Założył koszulkę, zrobił sobie fotki. Ciekawe, czy już ma jakieś stałe mieszkanie. No, pracę stałą już ma, choć podobno jeszcze papiery utknęły gdzieś w urzędach. Wiecie, jak to jest z tą pracą w Stanach. Tą legalną, oczywiście. Mam nadzieję, że pan Robert na czarno pracować nie będzie musiał.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a my wciąż jesteśmy w szoku po tym, co stało się na Wimbledonie. Trzymamy kciuki za zdrowie Maji Chwalińskiej. Rzeczywiście pechowy to był krok. Zabrakło, no właściwie niewiele do tego, żeby przejść do kolejnej rundy, a potem już było tylko gorzej. Droga pani Maju, zdrówka życzymy, zresztą wam wszystkim o poranku, bo wiemy, że po takiej dość ciepłej nocy ciężko się wstaje, tym bardziej, że pogoda też wieczorem spłatała nam potężnego figla. O prognozach pogody oczywiście po wiadomościach, zbliżamy się do godziny 7:00, za chwilę kolejna ich porcja.
1: Reklama. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby. Yeah!
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Dziś wtorek to 30 dzień czerwca, na zegarach godzina 7:00, a ja zapraszam was na wiadomości.
9: Czas na poranne wydanie wiadomości w Radiu Impuls, a zaczynamy od ważnego apelu. Już u progu wakacji w naszym regionie utonęły dwie osoby. Do obu tragedii doszło w minioną niedzielę. W powiecie puławskim wypadek zdarzył się na terenie dawnej piaskarni w Gołębiu. 23-latek zniknął pod wodą na kilkanaście minut. Wyłowiono go, ale zmarł po przewiezieniu do szpitala. Z kolei w powiecie lubartowskim nie udało się uratować 61-latka, który wskoczył z pomostu do jeziora Gumienek. Dziś nadal mierzymy się z bardzo wysokim temperaturami powietrza i wiele osób może szukać ochłody w pobliżu akwenów. Służby apelują, żeby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwają ratownicy. No, poza tym trzeba zachować rozsądek i nie można przeceniać własnych możliwości. To ważne, by nie wchodzić do wody po alkoholu i nie skakać w nieznanych miejscach. Chwila nieuwagi może kosztować życie. Ekstremalnie wysokie temperatury dają się we znaki również zwierzętom. Jak pomóc czworonożnym domownikom w takiej sytuacji, radzi puławski lekarz weterynarii Przemysław Reichert.
10: Jeżeli są to takie nieznaczne objawy, czyli dajmy na to przyspieszony oddech, prawda, takie intensywniejsze ziejanie niż zawsze, można próbować samemu poradzić sobie w takiej sytuacji, czyli chłodzić zwierzę ręcznikami zwilżonymi wodą, wymieniać te ręczniki, prawda, odświeżać tą wodę, żeby były zimne. Oczywiście zwierzę powinno być w chłodnym pomieszczeniu z jakimś przewiewem powietrza i wtedy można sobie samemu poradzić. Natomiast zawsze, gdy to osiąga jakieś takie apogeum niebezpieczne, no to już konieczne jest leczenie, nawet w warunkach szpitalnych, prawda, my tu podajemy konkretne leki, mamy do dyspozycji tlenoterapię i tymi sposobami chłodzimy takie zwierzęta.
9: Zarówno psy, jak i koty powinny mieć też stały dostęp do świeżej, chłodnej wody. Warto też ograniczyć spacery i planować je raczej na poranki i późne wieczory, kiedy asfalt czy beton jest już mniej nagrzany. A pod żadnym pozorem nie należy zostawiać zwierząt w samochodach. Przy takiej pogodzie pojazd staje się śmiertelnie niebezpieczną pułapką. Na koniec zwracamy się do tych, którzy planowali podróżować pociągiem. Ze względu na warunki atmosferyczne, przewoźnik PKP Intercity odwołał część połączeń. Jeszcze dziś może się okazać, że wasz kurs nie odbędzie się, albo że zostanie obsłużony przez autobusy. Aktualnych informacji szukajcie na stronie przewoźnika www.intercity.pl. To na razie wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
4: Mundialowa sensacja. Maroko kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, po rzutach karnych pokonało Holandię.
9: Cezary Dziwiszek.
11: To nie była taka zwykła seria jedenastek, a raczej seria niefortunnych zdarzeń.
12: Pudłowali niemiłosiernie. W sumie jedni i drudzy, ale jednak bardziej Holendrzy, którzy widać było, że po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. A przecież to Holandia miała awansować, bo prowadziła do doliczonego czasu gry 1-0, ale to są lwy Atlasu, walczyły do końca i dopięły swego 1-1. Potem po rzutach karnych zwycięstwo i to Maroko gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Także zremisowali 1-1 z Paragwajem i przegrali po rzutach karnych. Nie wiem co powiedzieć. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze, ale to nie wystarczyło. Jeden z szokowanych niemieckich fanów, jak słychać, a ci z Brazylii jednak nie mają powodów do żałoby, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, to wygrali. 2-1.
9: Robert Lewandowski tymczasem oficjalnie rusza na podbój Ameryki.
4: Podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako Global Soccer Icon, ikonę światowego futbolu. Takie właśnie powitanie przez klub z najbardziej polskiego z amerykańskich miast. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie, w reprezentacji. No, na tym mundialu nie postrzela, ale teraz strzelać ma w lidze MLS. Prokuratorzy są zadowoleni z efektów przesłuchania świadka i tego, co mogli się dowiedzieć. Tak mówił już po przesłuchaniu Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
9: W ten sposób skwitował wielogodzinne zeznania byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego. To ten lekarz ujawnił nadużycia, do których miało dochodzić w lecznicy.
4: Krzysztof Zasada.
13: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
14: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
13: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu szpitala południowego.
14: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
13: Dopiero później przyjdzie kolejna urzędników nadzorujących ten szpital.
0: W Puławach poranek słoneczny i bardzo, bardzo ciepły. Tak jest, a będzie jeszcze cieplej, a właściwie będzie upalnie. 34 stopnie na dzisiaj zapowiadają synoptycy. Taka wysoka temperatura również jutro, 26 w czwartek. No i od czwartku sytuacja powinna się temperaturowo przynajmniej nieco stabilizować, bo za oknami no niestety będą pojawiały się w kolejnych dniach burze, a także momentami dość intensywne opady deszczu. Wiatr też nam będzie dokuczał, wieje na ogół z północy i północnego wschodu. Biometr jest bardzo niekorzystny, jak to określają synoptycy. Trzydziesty dzień czerwca, ostatni dzień tego pięknego miesiąca. Jakżeż zaakcentował swoją obecność w tym roku. Jak przywita nas lipiec? Przekonamy się o tym już jutro. Ja zapraszam o poranku. Marek Moc, dzień dobry.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my tradycyjnie o tej porze zaglądamy do horoskopu. Dzisiaj na początek lew. Od rana możesz znaleźć się w centrum wydarzeń, a twoja pewność siebie zrobi dobre wrażenie na otoczeniu. Jeśli pojawi się okazja do pokazania swoich umiejętności, nie wahaj się ani chwili. To może być twój moment. Teraz byk. Nie wszystko musi wydarzyć się od razu, żeby zakończyło się sukcesem. Cierpliwość i opanowanie pomogą ci dziś rozwiązać sprawę, która jeszcze niedawno wydawała się dość skomplikowana. I jeszcze wodnik. Dzień sprzyja nietypowym pomysłom i odważnym decyzjom. Im bardziej otworzysz się na nowe doświadczenie, tym większa szansa, że wydarzy się coś, co pozytywnie cię zaskoczy.
1: Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Wszyscy wasi podopieczeni wyjechali na wakacje? No pewnie nie. Ale jeśli wyjechali, to pewnie też proszą o kasę. Słuchacz napisał: chciałem wysłać 50 zł kieszonkowego synowi na wakacje. I pytanie do was wszystkich: nie wiecie, gdzie znajduje się paczkomat na 100 butelek? Ha, ha, ha, bardzo śmieszne, blikiem można, prawda? A propos zbierania opakowań z kaucją, pamiętajcie, że to może być niebezpieczne. Taka sytuacja miała miejsce w minionym tygodniu, gdzie dwóch bardzo młodych ludzi w wieku 7-8 lat poszukiwało takich skarbów, no i mało brakowało, a skończyliby w śmierciarce. Tak jest, dobrze, że panowie zauważyli dwóch młodych przedsiębiorców. Pamiętajcie, można dorabiać na wakacje, ale wszystko z głową. Wszystko z głową! Za chwilę u nas informacje o pogodzie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
5: 32 stopnie tyle pokażą dziś termometry w Puławach oraz w Końskowoli, Kurowie i Markuszowie. Przed nami słoneczny i bardzo ciepły wtorek. Od rana będzie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem. Opady dziś nas nie zaskoczą, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Przy tak wysokiej temperaturze warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i nakryciu głowy, zwłaszcza podczas dłuższego przebywania na słońcu.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: disco. To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Temperatura powoli rośnie, no i rośnie już znów do granic niebezpiecznych. Przypominamy, podczas upałów niezbędna jest woda mineralna. Lekarze wspominają, że należy przyjąć 3-4 litry płynów dziennie, a eksperci radzą, żeby wodę pić często i w małych ilościach. Taka ciepła herbatka czy lekka kawka też nie powinna nam zaszkodzić, a wręcz przeciwnie, wtedy, kiedy pijemy ciepłe napoje, organizm nie przeżywa szoku termicznego. No i absolutnie nie sięgamy w te upalne dni po alkohol. Ale można tłumaczyć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dziś 30 dzień czerwca. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 1894 roku otwarto Tower Bridge w Londynie. No, stoi do dzisiaj. Nieźle się trzyma. A my za chwilę sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Punktualnie o godzinie 8 przyjdzie czas na wiadomości.
1: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to 30 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 8. Zapraszamy was na wiadomości.
6: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Popis driftu na ulicach Lublina zakończył się zatrzymaniem poszukiwanego przestępcy. Policjanci skontrolowali kierowcę BMW, który celowo wprowadził auto w poślizg na jednym ze skrzyżowań, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Podczas kontroli okazało się, że za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec Lublina, poszukiwany do odbycia 8 lat więzienia za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policja przypomina, że drift na drogach publicznych jest nielegalne i grozi za nie wysoka grzywna, punkty karne, a nawet utrata prawa jazdy. Jeszcze raz zwracamy się do zmotoryzowanych. Jeśli wybieracie się do Nałęczowa, pamiętajcie o utrudnieniach w ruchu, które potrwają jeszcze do 10 lipca. Trwa remont nawierzchni w rejonie skrzyżowania ulic Lipowej i Leśnej oraz przy dojściu do Parku Zdrojowego. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu oraz okresowym wyłączeniem części odcinków. Urząd Miasta apeluje o zachowanie ostrożności i uwzględnienie utrudnień przy planowaniu przejazdu przez uzdrowisko. Wtorek to kolejny dzień, gdy mierzymy się z upalną pogodą, a specjaliści przypominają, że ostrego słońca należy unikać z kilku powodów. Jeden z nich to ryzyko doznania oparzeń skóry.
7: Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. W ubiegłym roku w naszym regionie blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Z oparzeniem słonecznym do lekarza należy się zgłosić, gdy zmiany na skórze nie ustępują. Pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, wysoka gorączka lub dreszcze. Takie objawy mogą świadczyć na przykład o niebezpiecznym dla zdrowia i życia udarze słonecznym, który często jest powiązany z oparzeniami słonecznymi.
6: Upał to nie tylko niedogodność, ale też realne zagrożenie dla zdrowia, dlatego dbajcie o siebie i o najbliższych. Na razie to wszystko z regionu, sprawdźmy doniesienia z kraju i ze świata.
8: Zaczynamy jednak od informacji tragicznej, którą właśnie dostaliśmy.
9: Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina.
8: Wiem, że ta ulica jest zablokowana. Teraz niespokojna i burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał drzewa i zerwał linie energetyczne. Dwie osoby zostały poszkodowane.
9: Były też utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Z najnowszymi informacjami Marcin Buczek.
10: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcę podwieziono do szpitala. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
9: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ.
8: Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
9: Krzysztof Zasada, jak wyglądała ta akcja służb?
11: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
8: Teraz emocje mundialowe.
9: Jak słyszycie? Niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się na stadionie. A meksykańskim Monterrey Maroko pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
8: Sensacja w Monterrey.
9: A wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie. Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców.
12: Dziś w Nałęczowie, Baranowie i Dęblinie termometry wskażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. Przed nami typowo letni dzień w całym regionie. Od rana dominować będzie słońce i pogodna aura, która utrzyma się przez większość dnia. Po południu pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie, jednak bez opadów deszczu. Wysoka temperatura pozostanie z nami aż do wieczora, zapewniając prawdziwe wakacyjne warunki.
0: Temperatura rośnie i znajdzie swoją granicę. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie najgorzej. Dzisiaj najgorzej mają pewnie zwierzątka. Motylki, kapustniki też łatwo nie mają. Pamiętajcie, dzisiaj ich święto. Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam.
4: Radio Impuls.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwają. Kolejne mecze, te już najważniejsze. A niektórzy, ci, którzy przegrali, muszą wracać do domu. Jak się okazuje, lekko nie jest. Lekko nie ma reprezentacja Urugwaju. Bo co? Przegraliście? To co? To koniec. Nie ma lotu czarterowego. Federacja odwołała im lot. W efekcie kadrowicze nie wrócą do kraju wspólnie. Każdy z piłkarzy musi zorganizować podróż na własną rękę. To zwykłymi komercyjnymi liniami, czasami bardzo tanimi. Część z nich uda się po prostu do klubu, inni odpoczną w ojczyźnie. No, podobno w zespole i sztabie frustracja, a przecież turniej miał być wielkim zwycięstwem tej drużyny.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Upały wciąż trwają, szczegóły prognozy już za kilka minut. No i coraz więcej relacji, nawet znanych artystów, którzy na przykład podróżują pociągami. Tak zrobił Ralf Kamiński, udał się do Krakowa. O sytuacjach w pociągach wiemy wszystko, ale zaskoczyły go sytuacje na dworcu w samym Krakowie. Nie można było rozmienić nigdzie pieniążków, bo na przykład, żeby przechować bagaż, no to musisz wrzucić monetę. Żadna inna forma płatności, a nikt nie chce rozmienić kasy. Do tego jeszcze taksówkarze też nieźle sobie poczynają pod dworcem w Krakowie. To Ralf nie wiedział. No podobno nie można zamawiać w wielkim mieście nic na aplikację, a panowie taksówkarze pod dworcem tylko gotóweczka. No i na uwagę, że panowie, przecież jest XXI wiek, jeden z kierowców odpowiedział: bo zaraz dostaniesz w pysk. Tak, upały doskierają nam wszystkim, a my też w czasie upałów, kiedy przegrzani jesteśmy, potrafimy bardzo dziwnie się zachowywać.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj. Pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy. Rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Będę był to al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: W Puławach, Wąwolnicy i Kłoczewie dziś do 33 stopni na termometrach. Przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień. Od rana utrzyma się pogodna aura, a temperatura będzie szybko rosnąć. W ciągu dnia miejscami może pojawić się jedynie niewielkie zachmurzenie, jednak bez opadów deszczu pogoda pozostanie stabilna i sprzyjająca letnim aktywnościom.
8: Słuchasz Radio.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a po podróżowania w czasie upałów, no wiemy, jaka jest sytuacja. No i najbardziej, jak się okazuje, cierpią nasi bracia mięsi. Taką sytuację opisał Jakub Żulczyk, kiedy jechał pociągiem z pieskiem. Nie będę wchodził w szczegóły, w każdym razie niestety nie skończyło się to dla pieska dobrze, taka podróż w rozgrzanym pociągu. Dbajcie o siebie, a dbajcie przede wszystkim o braci mniejszych. Oni czasami nawet się nie poskarżą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lody. Lody dla ochłody. Jakie są wasze ulubione smaki? A jakie teraz królują w sezonie? No trzeba to będzie sprawdzić, co nowego wymyślili specjaliści od lodów. Słyszałem o jednym takim, który jest wicemistrzem świata. Pozdrawiamy pana Tomasza, niezwykłego mistrza, jeśli chodzi o przygotowywanie pysznych lodów. A was wszystkich zapraszamy na kolejną porcję wiadomości, punktualnie o 9:00.
1: Reklama.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Po reklamie.
0: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 9:00, a czas zaprosić was na kolejną porcję wiadomości.
3: To jest Radio Impuls. Zaczynamy wiadomości. Na drodze ekspresowej S17 między Żyżynem a Skrutkami ruszyły prace przy naprawie nawierzchni. Pas w kierunku Warszawy został zablokowany już w niedzielę po tym, jak na wysokości Żerdzi doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się wtedy 3 samochody osobowe, a z 4 poszkodowanych osób 3 odniosły poważne obrażenia. No, początkowo wyznaczono objazdy drogami wojewódzkimi, ale ze względu na duże natężenie ruchu tam również pojawiły się utrudnienia. Dlatego zmieniono organizację ruchu na trasie ekspresowej. Ruch w kierunku Warszawy przeniesiono na jezdnię w kierunku Lublina. Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i poleceń służb. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że przywrócenie normalnego ruchu na trasie ES-17 jest traktowane jako priorytet. Pod koniec tego tygodnia sytuacja powinna wrócić do normy. Na teraz przenosimy się nad Wisłę. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o nowych odkryciach archeologicznych na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Badania rozpoczęto po tym, jak w maju tego roku na terenie popularnego punktu widokowego odnaleziono fragmenty ludzkiej czaszki. O szczegółach mówi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
4: Wykopaliska przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odsłoniły 2 dziecięce pochówki datowane wstępnie na okres od XVI do XVII wieku. Kierujący pracami dr Łukasz Miechowicz przypuszcza, że może to być część większego cmentarzyska. Miejsce, gdzie chowano dzieci, których z różnych powodów nie grzebano na cmentarzu parafialnym. Co więcej, badania georadarowe wskazały obecność kolejnych obiektów archeologicznych pod ziemią, a te nie mają już charakteru grobowego, tylko architektoniczny. Jest jeszcze sporo do wyjaśnienia, więc to na pewno nie koniec badań w tym miejscu.
3: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków zapowiada dalsze prace, które mają pomóc ustalić zasięg dawnego cmentarza na Kazimierskiej Górze Trzech Krzyży i dowiedzieć się więcej na temat historii tego miejsca. Wtorek to kolejny dzień, gdy mierzymy się z upałem. Na sytuację pogodową zareagowały także władze Dęblina. Ogłaszają, że w razie potrzeby można odpocząć w klimatyzowanej sali numer 1 w budynku Urzędu Miasta. Pomieszczenie jest dostępne w godzinach pracy ratusza. Jest tam również dostęp do wody pitnej. Może się tam schronić każdy, kto w czasie upału poczuje się źle, przebywając w centrum Dęblina. My również na razie opuszczamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku biją na alarm. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce okazało się wyrokiem śmierci dla tysięcy ryb.
6: Martyna Czerwińska. Martyno, opiszmy problem. Jak wygląda okolica Tamy?
7: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
8: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. tragedia.
9: Jest masakra, jest smród, szkoda mi tych ryb.
10: Szczerze mówiąc, to może niehumanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżył.
7: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi Tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby, ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
11: Cmentarzysko ryb. Tutaj no ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
7: Czy dało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
6: Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech samochodów o poranku w Żywcu.
5: Tam w tej chwili w obu kierunkach zablokowana jest S1, Milówka, Bielsko-Biała.
6: Wyznaczono objazdy przez Sołę oraz miejscowość Browar.
5: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
6: Chodzi o zdjęcie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczącej czerwca 1956 roku. W celu poprawy jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
5: I zapewnia, że zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść.
6: Okej. Zamazano napis na koszulce pana stojącego za minister narodowca RP. Ale przypadkiem też zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przerobiono też odznaczenia, więc trochę jednak ingerowa.
12: Do 32 stopni na termometrach, tak zapowiada się dziś dzień w Puławach, Kłoczewie oraz Markuszowie. Przed nami bardzo ciepły wtorek. Od rana będzie pogodnie i słonecznie, a temperatura szybko będzie rosnąć. W ciągu dnia możliwe jest jedynie niewielkie zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. Wiatr pozostanie słaby i okresami umiarkowany. To dzień, który sprzyja letnim aktywnościom na świeżym powietrzu.
0: 30 dzień czerwca, wtorek, wtoreczek, ostatni dzień tego miesiąca. Jutro już rozpocznie się lipiec i rozpoczną się wakacje na dobre. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących. Przypomnę, mamy dzisiaj między innymi fajne święto. Święto wojsk aeromobilnych. No, to czuwaj.
2: Radio Impuls.

Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na koncertach robi się romantyczna atmosfera. Wiemy, że Dawid Podsiadło wzbudza emocje wśród swoich słuchaczy również. Wiemy, że na wielu koncertach romantyczne okoliczności przyrody skłaniają niektórych do oświadczyn. Tak zrobił starszy brat Wojtka Szczęsnego, Janek, który właśnie podczas koncertu Dawida Podsiadły w Warszawie w miniony weekend oświadczył się swojej ukochanej. Można? Można. Lato sprzyja miłosnym uniesieniom. Nie ma co.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
16: To kolejny dzień, gdy w naszym regionie obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem. W Puławach i w Dęblinie temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Co do burz, to przeszły przez nasz region już tego ranka, a nowych komunikatów w tej sprawie nie mamy. Wracamy więc do chronienia się przed wysokimi temperaturami. Słońce powstrzymają dziś nieco chmury, których przybyło na niebie.
17: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Kierunek Polski Bałtyk. Tak jest, najgorętszą miejscowością tego sezonu jest mała, niepozorna wioska w zachodniopomorskim. A tam wielki, gigantyczny okręt na brzegu. Nie osiadł na mieliźnie. To po prostu największy hotel w Polsce. No i jak to zwykle bywa przy takich okazjach, cały influencerski świat tego kraju rzucił się w wir wszystkich atrakcji tego miejsca. No i mnóstwo relacji pojawia się. Jedni zadowoleni, inni trochę mniej. No cóż, wiedzieli, gdzie jadą, prawda? A wy macie w planach? Bo przyznam szczerze, ja niekoniecznie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Za chwilę u nas kolejna porcja najważniejszych informacji z regionu, kraju i świata. No, jedyny polski sukces na Wimbledonie wczoraj to zwycięstwo Huberta Hurkacza. No, rzeczywiście pokonał Kaspera Ruda w imponującym meczu. Dzisiaj Iga Świątek, Kamil Majchrzak. Trzymać kciuki będziemy również dzisiaj za naszych. Zapraszam punktualnie o 10:00. Startują, przypomnę, kolejne wiadomości. Reklam.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Po reklamie.
5: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 10:00, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
6: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls od informacji o nocnym pożarze w miejscowości Brzeziny w powiecie ryckim. Tuż przed północą ogień objął drewnianą stodołę i budynki gospodarcze, a płomienie szybko rozprzestrzeniły się na całą konstrukcję, zagrażając pobliskim zabudowaniom. Strażacy ochotnicy ze Stężycy podkreślają, że akcja była bardzo wymagająca, nie tylko ze względu na rozwój pożaru, ale także utrzymujące się mimo późnej pory wysokie temperatury. Dzięki sprawnym działaniom udało się opanować ogień i nie dopuścić do jego przeniesienia na sąsiednie budynki. Gaszenie ognia trwało około 4 godzin. A od kilku dni mierzymy się z ekstremalnym upałem, który również może być zagrożeniem dla zdrowia. Taka pogoda jest uciążliwa także dla zwierząt. Jak zadbać o czworonożnych domowników podczas fali gorąca? O tym mówi puławski lekarz weterynarii Przemysław Reichert.
7: Jeżeli są to takie nieznaczne objawy, czyli dajmy na to przyspieszony oddech, prawda, takie intensywniejsze ziejanie niż zawsze, można próbować samemu poradzić sobie w takiej sytuacji, czyli chłodzić zwierzę ręcznikami zwilżonymi wodą, wymieniać te ręczniki, prawda, odświeżać tą wodę, żeby były zimne. Oczywiście zwierzę powinno być w chłodnym pomieszczeniu z jakimś przebiewem powietrza i wtedy można sobie samemu poradzić. Natomiast zawsze, gdy to osiąga jakieś takie apogeum niebezpieczne, no to już konieczne jest leczenie nawet w warunkach szpitalnych, prawda, my tu podajemy konkretne leki, mamy do dyspozycji tlenoterapię i tymi sposobami chodzimy takie zwierzęta.
6: Specjaliści przypominają też, by zwierzęta miały stały dostęp do świeżej wody i żeby spacery planować wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy nawierzchnia nie jest już tak rozgrzana. I najważniejsze, nawet na kilka minut nie zostawiajmy psa ani kota w zaparkowanym samochodzie. W czasie upałów wnętrze auta bardzo szybko zamienia się w śmiertelnie niebezpieczną pułapkę. A co zrobić, by goście naszego regionu chętniej odwiedzali Wąwolnicę? Już dziś na ten temat będzie można podyskutować podczas drugiego spotkania warsztatowego w Gminnym Domu Kultury. To dalsza część prac nad planem rozwoju i promocji turystyki w tej gminie. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17, będzie otwarte dla wszystkich, którzy mają pomysł na to, jak wykorzystać potencjał regionu. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele lokalnych instytucji. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
8: Ukraina nie rozumie, że jej postawa w sprawie UPA może jej zaszkodzić. Tak przekonywał Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, wcześniej kierujący ukraińskimi kolejami.
9: Tomasz Terlikowski, Tomku, jak to tłumaczy minister?
10: Postawą Ukraińców, jego zdaniem, którzy niekoniecznie widzą rolę ciągłości w polityce. Dziś ich postawa jest jakaś, a jutro może być zupełnie inna i nie widzą w tym problemu. Brak im też świadomości tego, co się po polskiej stronie już wydarzyło.
11: Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało, jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami.
10: Minister aktywów państwowych podkreślił, że niekoniecznie działa na nich także groźba zablokowania ich wejścia do Unii Europejskiej.
11: Toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
10: Część z elit gospodarczych nie chce rezygnować z oligarchicznego modelu biznesu i dostosować się do reguł zachodnich demokracji.
11: Chcieliby zachować swój własny własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
10: Ale dla ludzi to tak średnio.
11: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model.
10: I dlatego na tym etapie Zełenskiego bardziej interesuje wewnętrzny interes polityczny niż potencjalne skutki w polityce zagranicznej w przyszłości.
9: Emocje mundialowe.
12: Everything happened tonight! Amazing!
8: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się ostatniej nocy. W meksykańskim Monterrey Maroko przed 6 rano pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
9: Sensacja w Monterrey, a wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie.
8: Paragwaj po serii jedenastek eliminuje Niemców. Ten mecz oglądał nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
13: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera. Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
6: Po godzinie 10 termometry w Puławach i w Końskowoli pokazują już 27 stopni Celsjusza, a synoptycy prognozują jeszcze wzrost o nawet 10 oczek. Trwa fala ekstremalnych upałów, a wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi, bo jest słaby. Ma w porywach do 11 km na godzinę, może nieco przyspieszyć pod wieczór.
5: Witajcie we wtorkowy poranek. Lucyna, Emilia, Władysław, Jan, Władysława. Oni dziś świętują swoje imieniny, a my w tej godzinie sprawdzać będziemy, co ciekawego można robić i nie nudzić się w czasie wakacji.

0: Co w regionie? W Radiu Impuls podrzucamy Wam propozycję. Dziś Kino Niespodzianka w Mediatece zaprasza na porywającą historię prawdziwego bohatera, pewnego młodego chłopaka, który za radą starszego brata poświęcił się bieganiu, co doprowadziło go do Igrzysk Olimpijskich. Kiedy wybucha II wojna światowa, sportowiec idzie do wojska. Cudem ocalał z katastrofy lotniczej i dryfuje po oceanie w małej tratwie. Wyłowiony przez dalekowschodnią marynarkę wojenną, trafia do obozu jenieckiego. Jak potoczy się ta historia o potędze ludzkiego ducha? To dziś o 17:00 wstęp za okazaniem karty bibliotecznej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chcę się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
9: To kolejny upalny i trudny pogodowo dzień. W całym naszym regionie nadal obowiązują alerty trzeciego stopnia dotyczące bardzo wysokiej temperatury. W Puławach i w gołębiu termometry mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza. Silniejsze porywy wiatru możliwe pod wieczór, a na razie nadal szukamy cienia, nawadniamy się i nie przemęczamy.
10: Słuchasz

0: Czas na wakacje z książką. W Radiu Impuls teraz końska wola i wakacyjna akcja dla czytelników. Wystarczy w bibliotece odebrać paszport czytelniczy i podróżując po literackim świecie, tak jak w prawdziwym paszporcie, zapełnić go stempelkami zdobytymi poprzez czytanie w bibliotece. Jak słyszymy w Ośrodku Kultury w Końsko Woli, paszport czytelniczy to miły wakacyjny dodatek do wypożyczonej książki. W filii numer 2 Biblioteki w Puławach z kolei jutro startuje wakacyjny maraton czytelniczy, takie wakacyjne wyzwanie, mówiąc inaczej, challenge.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
4: Check it out.

0: 30 dzień czerwca dzisiaj, a ja sięgnąłem jeszcze do kartki z kalendarza. Warto przypominać o takich ciekawych rzeczach. Rok 1983 z linii montażowej FSM w Bielsku Białej zjechała ostatnia syrena. Syreny nie wyły wtedy, tylko tak po prostu jakoś tak łezka się wokół zakręciła. Za chwilę punktualnie o 11 startują u nas kolejne wiadomości. Zapraszam i polecam.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 11, mamy wtorkowe przedpołudnie. U nas czas na wiadomości.
6: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na remont zabytkowego dworca w Dęblinie. Wkrótce wykonawca przejmie plac budowy. Obiekt przejdzie kompleksową modernizację z zachowaniem historycznego charakteru. Powstanie nowoczesna poczekalnia. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów, a także zyska nowe instalacje oraz energooszczędne rozwiązania. Zmienią się również okolice dworca. Pojawią się nowe chodniki, parking i stojaki rowerowe. Inwestycja warta około 20 milionów złotych ma zakończyć się w 2028 roku. A dziś dokładnie sprawdzajcie rozkłady pociągów, bo z powodu upałów PKP Intercity odwołał część kursów. Fala wysokich temperatur powoduje awarię sieci trakcyjnej, dlatego przewoźnik uruchamia także zastępczą komunikację autobusową i apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów przed podróżą. Jeszcze dziś niewykorzystane bilety można zwrócić bez dodatkowych opłat, a osoby podróżujące opóźnione pociągami otrzymują bezpłatną wodę. Choć wakacje dopiero się zaczęły, Polski Czerwony Krzyż już myśli o nowym roku szkolnym. Trwa akcja Wyprawka dla Żaka 2026, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Co jest najbardziej potrzebne, mówi Justyna Sobstyl z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.
7: W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przypory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu.
6: Rzeczy są przyjmowane w siedzibach Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Tym na razie kończymy wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
8: Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
9: Inwestorem, przypominamy, była w tej sprawie powiązana z PiS spółka Srebrna. Krzysztof Zasada.
10: W żadnym z trzech wątków tego śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. To oznacza, że według niej nie doszło do przestępstwa. Tak więc przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Przestępstwem nie było też danie łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych łapówek na ten cel. Prokuratura nie podaje szczegółów podstaw umorzenia. Ma to zrobić dopiero, gdy uzyska tłumaczenie tego postanowienia na język niemiecki.
8: Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają zażalenie.
9: A teraz w zatłoczone drogi wojewódzkie.
8: Z natężeniem ruchu jak na autostradach. Droga wojewódzka 631 rekordzistką. Konkretnie odcinek Zielonka-Warszawa. 48,5 tysiąca pojazdów dziennie.
9: Liderem województwa. nim listę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża tu średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
11: W godzinach szczytu no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiem, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
12: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze.
13: Samochodów za dużo.
14: To, że Kraków dookoła kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczają, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
9: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt podpisany.
8: O szczegółach Paweł Żuchowski.
15: Informację potwierdził trener drużyny nazywanej strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z Wiecznego Miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie.
6: W naszym regionie nadal jest bardzo gorąco. Mamy wciąż trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem. Dzisiaj termometry w Puławach i w Nałęczowie mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza. Wiatr niesie na razie słabą ochłodę, ale późnym popołudniem ma się zrobić nieco silniejszy. Środa ma być ostatnim upalnym dniem, więc byle do jutra.
0: Trzydziesty dzień czerwca w kalendarzach, wtorkowe przedpołudnie. Pora się żegnać. Pierwsza część naszego spotkania w ten dzień właśnie dobiega końca. Ja już dziękuję, Marek Moc. Dobrej reszty dnia wam życzę. Słyszymy się jutro o poranku. Mam taką nadzieję. Wszyscy w komplecie. Zapraszam.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
11: Przed nami kolejne bardzo gorące popołudnie. Na pocieszenie dodamy, że w prognozach widać już schyłek upałów. Jeszcze jutro w naszym regionie może być bardzo gorąco, ale czwartek nie powinien już być upalny. W środę pogoda się zmieni i może to mieć bardzo gwałtowny przebieg. Synoptycy zapowiadają silne burze z ulewnym deszczem. Będziemy na bieżąco sprawdzać te zapowiedzi.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia

0: Reklama.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
6: Właśnie minęło południe, a my zapraszamy na wiadomości.
7: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Impuls. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, jaki zdarzył się dziś w centrum Lublina przy ulicy Lipowej. Wczesnym rankiem, przed godziną 4:00, zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca BMW najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po uderzeniu BMW dachowało i podróżująca tym autem pasażerka zginęła na miejscu wypadku. 7 innych osób trafiło do szpitali. Zostajemy na lokalnych drogach. Kierowcy korzystający z drogi ekspresowej S17 muszą nadal liczyć się z utrudnieniami na odcinku między Żyżynem a Skrutkami. Trwa tam naprawa uszkodzonej nawierzchni. W związku z prowadzonymi pracami jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Jednak obecnie ruch w stronę stolicy odbywa się jednym pasem jezdni prowadzącą w kierunku Lublina. Drogowcy zapewniają, że naprawa prowadzona jest w trybie pilnym, a normalna organizacja ruchu powinna wrócić jeszcze w tym tygodniu. A już w nadchodzącą sobotę w naszym regionie odbędzie się pierwszy kolarski brewet. Będzie to długodystansowa wyprawa, a jej trasę wyznaczą lokalne szosy w krainie lesowych wąwozów. A czym różni się brewet od innych wyzwań kolarskich, mówi współorganizator Artur Soleniec.
8: Różnica między wyścigiem kolarskim a brewetem polega na tym, że wyścig odbywa się na trasie zabezpieczonej. Uczestnicy startują razem, no i tam się liczy czas, kto pierwszy dojedzie do mety. Natomiast brewet jest to rodzaj rajdu, którego uczestnicy muszą przejechać z góry zdefiniowaną trasę, meldując się w punktach tak zwanych kontrolnych. Czas jest przejazdu różny, uzależniony od kwestii indywidualnej. Standardowe dystanse, na jakich organizuje się brewety, są to z reguły 200, 300, 400 km. My natomiast dodatkowo wprowadziliśmy za 200 75 km i 150 km.
7: W sobotę czartoryski brewet wyruszy sprzed pałacu w Puławach, a jego uczestnicy przejadą między innymi przez Kazimierz Dolny i Nałęczów. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Pani prokurator robiła wszystko, by w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy. Tak przekonuje mecenas Jacek Dibła.
10: W ten sposób pełnomocnik pokrzywdzonego komentuje decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić nieprawidłowości przy planach budowy wieżowców w Warszawie przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.
9: Z prawnikiem rozmawiał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zamierzają teraz pełnomocnicy?
11: Czekają na pisemne uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa. Potem, jak mówił mi mecenas Dibła, sporządzą zażalenie tej decyzji śledczej.
12: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwilibrystyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
11: Decyzja śledczych jest dla mecenasa niezrozumiała. Stwierdził jednak, że ostatnie przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zdradzało już intencje prowadzącej prokurator. Uchylanie wszystkich naszych pytań świadczyło o tym, że nie zależy jej na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał prawnik.
10: A teraz utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice.
9: Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów, co uniemożliwiło wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali jednak bezpiecznie ewakuowani i przewiezieni do terminala.
10: Część maszyn z Balic została przekierowana. Niektóre z nich, m.in. do Warszawy, Stambułu czy Palermo, zanotowały opóźnienia.
9: A zepsutego Embraera 145 usunięto już z pasa startowego. Inflacja poniżej rynkowych oczekiwań.
10: W tym miesiącu ceny wzrosły o 2,5% w skali roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.
9: Igor Skrzypek.
0: Dzień dobry.
9: Igorze, witamy. Te najnowsze dane przynoszą duży spadek inflacji?
0: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tego w ostatnim czasie obawiali się kredytobiorcy z oprocentowaniem zmiennym. Według wstępnych wyliczeń GUS tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
6: Na razie próżno szukać wytchnienia od upału. W Puławach dziś maksymalnie 35 stopni. Taką temperaturę mogą wskazywać termometry w cieniu w drugiej połowie dnia, czyli bliżej godziny 17. Niestety przed nami też tropikalna noc ze spadkiem temperatury do minimalnie 20 stopni Celsjusza. Lokalnie może być oczywiście więcej. A jutro w ciągu dnia maksymalnie 35 stopni, ale synoptycy przewidują, że pojawią się w naszym regionie burze. Te mogą być chwilami dość intensywne, więc radzimy bardzo uważać na siebie w trakcie tych gwałtownych zjawisk pogodowych. Dzień dobry, w kolejny gorący dzień tego lata. To jest wtorek, 30 czerwca. Dzisiaj Lucyna, Emilia i Władysława obchodzą swoje imieniny, ale również Jan oraz Władysław. To wszystkiego najlepszego, a razem z wami do 17 będzie dziś Łukasz Tymków. Witam i zapraszam.
13: Radio Impuls.

0: Mówiliśmy dzisiaj wam już przed południem, ale warto, myślę, powtórzyć te informacje o tym, że mieszkańcy Dęblina mogą skorzystać z klimatyzowanego pomieszczenia w Urzędzie Miasta. Do dyspozycji jest sala numer 1. Na miejscu możecie napić się świeżej wody i odpocząć od upału. Co ważne, miejsce jest otwarte w godzinach pracy urzędu, a z tej możliwości szczególnie powinny korzystać osoby starsze, samotne, przewlekle chore, kobiety w ciąży oraz wszyscy, którzy źle znoszą wysokie temperatury. A o tym, kiedy one ustąpią, powiem wam za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Do końca dnia słonecznie i upalnie, do 35 stopni Celsjusza w cieniu. W Puławach też przed nami tropikalna noc ze spadkiem temperatury do 20 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będziemy notowali od 34 w Kraśniku, przez 35 w Lublinie, a także w Puławach. Ale co ważne, na jutro synoptycy przewidują burze w całym regionie. Mają się pojawić owe komórki burzowe. Chwilami opady mogą być dosyć intensywne, a wiatr naprawdę bardzo silny, a więc uważajmy na siebie.

Teraz będzie o ciekawym i ważnym wydarzeniu, które dla ludzkości miało też ogromne znaczenie. To, o czym powiem, miało miejsce w Londynie jeszcze przed II wojną światową. Jak się okazuje, co dzisiaj zresztą zupełnie jest normalne, kiedy potrzeba pomocy, wykręcamy numer alarmowy. A to właśnie w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Londynie, podjęto decyzję, żeby stworzyć jeden numer do wzywania pomocy i było to właśnie 30 czerwca w 1937 roku. Wtedy to właśnie uruchomiono pierwszy na świecie numer alarmowy dla obywateli, a było to wtedy 999. A o tym, jaki numer poleci za chwilę i czy jest on ratunkowy na przykład dla waszego nastroju, to już zależy od waszego gustu. Ale zostańcie z nami, posłuchajcie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Impuls.
5: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Po 13 u nas w radiu będzie historia niezwykłego spaceru, który miał być zwykłą wyprawą do lasu, a okazał się, no zresztą czym się okazał, to dowiecie się po 13. Zanim jednak opowiem wam tę historię, będzie wszystko to, co tworzy historię dzisiejszego dnia, czyli najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13. W naszym radiu to czas na najnowsze wiadomości.
10: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Na odkrytym basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wystąpiły dziś utrudnienia związane z awarią zasilania. Problemy dotyczą części aquaparku, gdzie prowadzone są obecnie prace naprawcze. MOSiR informuje, że 50-metrowa pływalnia pozostaje czynna i jest dostępna dla użytkowników. Trwa usuwanie usterki, a obsługa obiektu liczy na szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności całego kompleksu. Niebezpieczna jazda po ulicach Lublina zwróciła uwagę policjantów i doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec kierowcy BMW, który na jednym ze skrzyżowań wykonywał kontrolowane poślizgi, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Podczas kontroli wyszło na jaw, że za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec Lublina, poszukiwany do odbycia wieloletniej kary pozbawienia wolności za przestępstwa związane z narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Policjanci przypominają, że wykonywanie driftu na drogach publicznych jest zabronione i może skutkować wysokim mandatem, punktami karnymi oraz utratą prawa jazdy. Teraz zaglądamy do Kazimierza Dolnego. Archeolodzy pracujący w mieście natrafili na kolejne ślady przeszłości. Badania prowadzone są na Górze Trzech Krzyży, jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście. Prace rozpoczęto po odnalezieniu wiosną ludzkich szczątków. O tym, co udało się ustalić do tej pory, mówi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
11: Wykopaliska przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odsłoniły dwa dziecięce pochówki datowane wstępnie na okres od XVI do XVII wieku. Kierujący pracami dr Łukasz Miechowicz przypuszcza, że może to być część większego cmentarzyska. Miejsce, gdzie chowano dzieci, których z różnych powodów nie grzebano na cmentarzu parafialnym. Co więcej, badania georadarowe wskazały obecność kolejnych obiektów archeologicznych pod ziemią, a te nie mają już charakteru grobowego, tylko architektoniczny. Jest jeszcze sporo do wyjaśnienia, więc to na pewno nie koniec badań w tym miejscu.
10: Kolejne działania, które mają pomóc określić zasięg dawnej nekropolii oraz lepiej poznać historię tego miejsca. Jak skutecznie promować Wąwolnicę i zachęcić turystów do odwiedzania gminy? Odpowiedzi na to pytanie będą dziś szukać uczestnicy kolejnego spotkania poświęconego rozwojowi lokalnej turystyki. W Gminnym Domu Kultury odbędą się warsztaty związane z przygotowaniem strategii promocji i wykorzystania atrakcji regionu. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych rozwojem gminy, mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na tym terenie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17, a my teraz sprawdzamy, co wydarzyło się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny. Policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich wyjaśniają okoliczności niedzielnego ataku z użyciem noża w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił swojego rówieśnika. Martyna Czerwińska.
12: Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na ulicy Bielańskiej. Jeden z chłopców ranił nożem drugiego i uciekł. Ranny chłopiec trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, ale ze względu na swój stan psychiczny został na obserwacji w szpitalu. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Na razie policja nie zdradza, dlaczego zaatakował.
10: Spełnił się najczarniejszy scenariusz, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, które właśnie dobiega końca, zakończyło się ekologiczną katastrofą. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
13: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bób, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
14: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy.
13: Widząc to, dzisiaj po prostu coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
10: Usłyszeliśmy w Pilchowicach. Opozycja nie jest zaskoczona, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. To głosy z Sejmu, gdzie reporter RMF FM zbiera komentarze po decyzji prokuratury. Przypomnijmy, głośne śledztwo w sprawie afery dwóch wież zostało umorzone. Na linii Kacper Wróblewski.
15: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że zarówno Adam Bodnar, jak i Waldemar Żurek nie potrafili poradzić sobie, tu cytat, z uporządkowaniem prokuratury po Zbigniewie Ziobrze.
16: Gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego, że po raz kolejny tak dowody ukrył, że nawet prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zdołała ich znaleźć.
15: Zastanawia mnie decyzja prokuratury, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
17: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem. Nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać.
15: Ta decyzja nie zaskakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości.
18: Kiertyk wymyślił aferę i teraz się dziwi, że prokuratura stwierdziła to, co było dla wszystkich oczywiste.
15: Usłyszałem od posła Janusza Cieszyńskiego z Sejmu Kacper Wróblewski.
0: Przed nami gorące popołudnie i wieczór, no a jutro dzień z gwałtowną pogodą. Najpierw będzie bardzo gorąco, potem mogą pojawić się burze w okolicach Puław zwłaszcza, ale przewidywane są również w Lublinie czy Kraśniku albo Lubartowie. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 34 do 35 stopni. Tak będzie jutro. Nad ranem natomiast niewielka ochłoda, bo 20 stopni Celsjusza, czyli kolejna tropikalna noc nam się zapowiada. Kto czeka na ochłodę i spadek temperatury poniżej 30 stopni? Ten musi poczekać do czwartku. To jest wtorkowe popołudnie, jest 30 czerwca. Z nietypowych święt mamy dzisiaj Dzień Asteroid i Święto Wojsk Aeromobilnych. A na posterunku muzyczno-mobilnym melduje się wam Łukasz Tymków. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.

0: No to mamy wakacje. Kto spędza je w regionie, ten może wpaść do Poniatowej. Tamtejsze władze zachęcają was do właśnie aktywnego odkrywania miasta podczas wakacji. Służą do tego m.in. bezpłatne broszury turystyczne, które możecie dostać przez całe lato w kawiarence na Molo i w kasie miejskiego kąpieliska. Są tam też materiały do gry miejskiej, Dolina 10 Stawów, no i pocztówki. A pocztówkę, choć mało kto już to dzisiaj robi, można potem do kogoś wysłać z pozdrowieniami z Poniatowej. A więcej informacji z regionu usłyszycie o 14:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Dziś w Puławach upalnie 35 stopni Celsjusza. No i niestety próżno na razie szukać ochłody. Nad ranem będzie jeszcze 20 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia 35, ale w drugiej połowie dnia spodziewamy się burz. Uważajmy na siebie wtedy, bo chwilami mogą być one bardzo gwałtowne, zarówno jeśli chodzi o wiatr, jak i opady deszczu. Czekających na ochłodę informujemy, że od czwartku temperatura zacznie spadać. W czwartek przewidywane jest 27 stopni i zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu w piątek i 25, a sobota i niedziela to również sporo chmur na niebie i od 23 do 24 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy wakacje i takich historii pewnie będzie pojawiało się na naszej antenie więcej. Chodzi o niezwykły spacer, który miał być zwykłą wyprawą do lasu. Rzecz działa się w Norwegii, a dokładniej w południowo-wschodniej Norwegii. Tam dwóch kolegów poszło na szlak, żeby sprawdzić, czy nadaje się on na wycieczkę pieszą z dziećmi. Kiedy byli w okolicy jaskini, która w czasie II wojny światowej była skrytką dla ruchu oporu, znaleźli tam cztery pakunki zaklejone taśmą. A nie wyglądało to jak coś z czasów wojny i jak się okazało, były to paczki wypchane pieniędzmi. Banknoty były z 1999 roku. No w sumie znaleźli panowie około 2 milionów koron, czyli prawie 200 tysięcy euro. Paczki przejęła policja, która sprawdza ślady i to, czy nie jest to na przykład kasa z przestępstwa. Aż chciałoby się powiedzieć, jakież to bogactwo oferuje zwykły spacer po lesie. Ot takie dary lasu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lato, wakacje, no i będzie coś o syrenach. Taka historia. To już na pewno po 14 na naszej antenie. Zostańcie z nami, a za chwilę najpierw z regionu, a potem z kraju i ze świata. Oczywiście, że najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls. Przed nami wiadomości, bo minęła 14.
7: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Do groźnego wypadku doszło dziś na terenie Parku Czartoryskich w Puławach. Poszkodowany został 15-letni rowerzysta. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatek zjeżdżał rowerem ze schodów na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Chłopak nie miał założonego kasku ochronnego i podczas zjazdu przewrócił się, doznając urazu głowy. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy zdecydowali o zadysponowaniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Nastolatek został przetransportowany do szpitala w Lublinie. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Wysokie temperatury nie odpuszczają, a lekarze i specjaliści apelują o ostrożność podczas przebywania na słońcu. Jednym z najczęstszych skutków nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne są oparzenia skóry, które mogą być nie tylko bolesne, ale również niebezpieczne dla zdrowia. O tym, jak chronić się przed ich skutkami, mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ.
8: Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. W ubiegłym roku w naszym regionie blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Z oparzeniem słonecznym do lekarza należy się zgłosić, gdy zmiany na skórze nie ustępują. Pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, wysoka gorączka lub dreszcze. Takie objawy mogą świadczyć na przykład o niebezpiecznym dla zdrowia i życia udarze słonecznym, który często jest powiązany z oparzeniami słonecznymi.
7: Pamiętajmy, by w czasie upałów unikać długiego przebywania na słońcu, regularnie się nawadniać i stosować odpowiednią ochronę skóry. Z kolei wakacje to dobry czas, by sięgnąć po książkę, a Puławska Biblioteka zachęca do tego w niecodzienny sposób. Filia numer 2 przygotowała wakacyjny maraton czytelniczy, który ma zachęcić dzieci do regularnego czytania przez całe lato. Uczestnicy będą zbierać pieczątki za przeczytane książki, a na najbardziej wytrwałych czekają upominki i pamiątkowe dyplomy. Akcja potrwa przez całe wakacje i skierowana jest do najmłodszych czytelników korzystających z filii numer 2 przy ulicy Sienkiewicza. Organizatorzy podkreślają, że celem maratonu jest promowanie czytelnictwa i pokazanie, że książka może być świetnym towarzyszem letniego wypoczynku. A teraz z lokalnych wiadomości przenosimy się do tych ogólnopolskich i globalnych. Ewa Kwaśny.
9: Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
10: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
9: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
11: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
9: Jutro po południu ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa ma dotyczyć ustaleń w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas niedawnego pobytu w USA. Jak ustalił nasz dziennikarz, zaproszenie prezydenta zostało wystosowane do szefa MON-u w ubiegłym tygodniu. Jego termin ustalono właśnie na jutrzejsze popołudnie. Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Jak jej szanse oceniają komentatorzy? O tym prosto z Londynu. Bogdan Frymorgan.
12: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju, ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
0: ...34, a nawet 35 stopni Celsjusza będą do końca dnia wskazywały termometry w regionie. Ochłody nie przyniesie też noc. Temperatura minimalna nad ranem ma wynosić 20 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia możliwe burze, więc uważajmy na siebie, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. A wcześniej na termometrach już pojawi się aż 35 stopni Celsjusza w Puławach. Od czwartku stopniowo coraz to mniej gorąco, bo tak trzeba powiedzieć o 27 stopniach Celsjusza. Natomiast na opady deszczu, nie licząc jutrzejszych burz, czekamy aż do niedzieli. Dzisiaj mamy wtorek, czyli tydzień już się rozpędza. Jest 30 czerwca, czyli miesiąc chyli się ku końcowi, a tymczasem w kalendarzu mamy dzisiaj Dzień Motyla Kapustnika. Przed mikrofonem ktoś, kto jest kapustnikiem, ale motylem już dawno przestał być. Łukasz Tymków. Dzień dobry tym, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli.

0: Mam nadzieję, że jakoś sobie radzicie z wysokimi temperaturami. No, są różne sposoby na to, ale są takie stworzenia na tym świecie, które same sobie nie poradzą. Chodzi o zwierzęta, zwłaszcza naszych czworonożnych pupili. O szczegółach teraz lekarz weterynarii z Puław, Przemysław Reichert.
1: Wiele zwierząt, zwłaszcza rasy krótkoczaszkowe, czyli brachycefaliczne, mogą mieć problemy z prawidłową termoregulacją podczas gorących dni. Najczęściej w mojej praktyce spotykam się właśnie z przypadkami przegrzania, czyli udaru cieplnego, udaru słonecznego, jak zwał, tak zwał, u ras takich jak buldog francuski, mops, pekinczyk.
0: To jeszcze kilka słów na ten temat, jak możemy pomóc zwierzętom.
1: Przede wszystkim zabrać je do miejsca chłodnego, ze słońca, prawda, do cienia, z miejsca, w którym stoi powietrze, do miejsca, gdzie ten ruch powietrza będzie. Jeżeli objawy takiego szybszego oddechu, harczenia, dyszenia nie przechodzą, no to zalecana jest wizyta u lekarza weterynarii, ponieważ domowymi środkami nie można tego zwalczyć.
0: A już za chwilę pojawią się w Radiu Impuls informacje na temat tego, kiedy będziemy mogli wreszcie trochę odetchnąć z ulgą od bardzo wysokich temperatur.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: To os-

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Zarówno dziś, jak i jutro jeszcze walczymy z upałami. Zarówno dziś, jak i jutro 35 stopni w Puławach i w Lublinie. Jutro synoptycy ostrzegają przed burzami, które momentami mogą być gwałtowne. Poniżej 30 stopni będzie w czwartek. Synoptycy przewidują, że ma to być dokładnie 27. Pochmurna aura i deszcz przewidywane jest natomiast na weekend. No i temperatura maksymalna na poziomie 24 stopni.
5: Słuchasz Radia Impuls.

obiecałem wam historię związaną z syreną, no i zaraz się ona pojawi. Mamy ostatni dzień czerwca, od jutra lipiec, a tymczasem w historii Polski. Ostatni dzień szóstego miesiąca też był zakończeniem. Jedno zakończenie dotyczy motoryzacji, a drugie przemysłu wydobywczego. Zacznijmy więc od tego drugiego, które miało miejsce 30 lat temu, czyli w 1996 roku. To właśnie wtedy zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce. A swoją drogą fajne miejsce, żeby się schłodzić w ten gorący czas. Natomiast tego samego dnia, czyli 30 czerwca w 1983 roku, zjechała z taśmy montażowej w Bielsku Białej ostatnia syrena. I tak zwana królową szos przeszła do historii.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

Radio Impuls.

0: się, buddy.
1: Kolejna wakacyjna historia pojawi się u nas po 15. Będzie o facecie, który bardzo lubił ekstremalne wrażenie i zrobił z tego niezłe show. Tymczasem już za chwilę u nas wiadomości.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
7: Właśnie minęła 15:00. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszych wiadomości.
8: Zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Mieszkańcy Dęblina mają coraz mniej czasu, by korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Od początku lipca przejazdy autobusami będą już płatne. Osoby planujące regularne korzystanie z transportu publicznego mogą ubiegać się o bilety okresowe. Wnioski przyjmuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. Miasto przewidziało również szereg ulg i zwolnień z opłat. Z darmowych przejazdów będą mogły korzystać między innymi dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością oraz honorowi krwiodawcy. Preferencyjne ceny przygotowano także dla posiadaczy karty Dębliniaka. Samorząd przypomina, że nadal można składać wnioski o wydanie karty i korzystać z przysługujących jej posiadaczom zniżek. I pozostajemy jeszcze na chwilę w Dęblinie. Tam podpisano ważną umowę dotyczącą przyszłości miejscowego dworca. Polskie Koleje Państwowe wybrały wykonawcę modernizacji miejscowego dworca i wkrótce przekażą mu teren pod pracę. Zabytkowy budynek przejdzie gruntowną przebudowę, która połączy nowoczesne rozwiązania z zachowaniem historycznego wyglądu obiektu. W planach są m.in. odnowienie elewacji i dachu, wymiana instalacji oraz stworzenie bardziej komfortowej przestrzeni dla podróżnych. Dworzec zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Zmiany obejmą także jego otoczenie, gdzie pojawią się nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz infrastruktura dla rowerzystów. Zakończenie inwestycji przewidziano za kilka lat. Trwająca fala upałów daje się we znaki nie tylko ludziom. Wysokie temperatury są również dużym zagrożeniem dla zwierząt. Jak podkreślają przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom, w ostatnich dniach w naszym regionie doszło już do kilku interwencji związanych z niewłaściwą opieką podczas upałów. O tym, jak ważna jest szybka reakcja, mówi Karolina Stępień z Fundacji W Dobrych Łapkach.
9: W przypadku udaru cieplnego u psa liczą się naprawdę sekundy. Wtedy ważne jest, żeby pies otrzymał natychmiastową pomoc i pomoc lekarza weterynarii, pomoc profesjonalistów. Jeśli widzicie, że coś jest nie okej, jeżeli jakiś pies nie ma dostępu do cienia, nie ma wody, jego potrzeby są ignorowane, to błagam, reagujcie i zgłaszajcie to. Można poprosić o zachowanie anonimowości, ale jednym telefonem możecie zrobić bardzo dobry uczynek, uratować żywe stworzenie.
8: Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
10: Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, witamy Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
10: Co oznacza to przywołanie?
11: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, m.in. wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
0: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
11: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
10: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii Kacper Wróblewski.
12: Witam.
10: Witaj, Kacprze. Co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
12: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
13: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
12: Podkreśla Janusz Cieszyński. Czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera lewicy?
14: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
12: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
7: Lubelszczyzna jeszcze wciąż bardzo upalnym regionem. 35 stopni Celsjusza wskazują dzisiaj termometry w Puławach. Jutro bardzo podobne wskazania w Lublinie i w Puławach, czyli też 35 stopni, ale uwaga, po południu możliwe burze. Temperatury poniżej 30 stopni dopiero od czwartku, a na weekend synoptycy przewidują nawet zaledwie 23 lub 24, czyli o ponad 10 mniej niż dzisiaj. Co jeszcze bardzo ważne, im bliżej weekendu, tym bardziej prawdopodobne, że przydadzą się parasole. Zazwyczaj o tej porze, czyli tuż po 15, można już śmiało stwierdzić, że popołudnie jest na dojrzałym poziomie. Jeśli chodzi natomiast o podstawowe dane, to mamy wtorek, mamy 30 czerwca. Razem z wami jest Łukasz Tymków. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.

0: Już niedługo kolejni dołączą do tych, którzy mają już dzisiaj wolne. Pogoda za oknami w Puławach i okolicach wiemy, jak wygląda. Jeśli ktoś wybiera się na odkryty basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, to musi liczyć się z tym, że będą tam utrudnienia. Wszystko przez awarię zasilania. Problem nie dotyczy całego obiektu, ale części akwaparku, gdzie panowie właśnie starają się usunąć problemy. Natomiast 50-metrowa pływalnia będzie czynna i jest dostępna dla użytkowników. A znalezienie miejsca, gdzie można się trochę schłodzić, no jest ważne dzisiaj, tym bardziej, że do końca dnia czeka nas upał, a szczegóły na ten temat już za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Po reklamie.
0: Do końca dnia na Lubelszczyźnie upalnie. 35 stopni Celsjusza wskazują dzisiaj termometry w wielu miejscach w naszym regionie. Nieco mniej, bo 34 notowane są w Lublinie i w Kraśniku. Jutro natomiast powrót do upału, ale po południu możliwe burze, które mogą przynieść trochę ochłody, ale niestety uważajcie, bo synoptycy twierdzą, że mogą przynieść ze sobą te burze dosyć gwałtowne zjawiska, takie jak opady gradu, silny wiatr, czy też intensywne opady deszczu. Poniżej 30 stopni, bo 27 ma być w czwartek, w piątek 25, a w sobotę i w niedzielę maksymalnie 24 stopnie. Weekend zapowiada się z deszczem i z pochmurną aurą.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: No to przed nami kolejna wakacyjna czerwcowa opowieść. Ta ma związek z 30 dniem czerwca, który mamy dzisiaj w kalendarzu. Cofamy się do 1859 roku. Wtedy to francuski linoskoczek Charles Blondin jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł po linie nad wodospadem Niagara. Wyczyn był wielki, ale pan uznał jednak, że to zbyt proste, dlatego skomplikował to zadanie nosząc innych na barana, no i wożąc na taczkach na tej linii nad wodospadem Niagara. No, wyczyn godny podziwu, ale ja was bardzo proszę, nie róbcie tego ani w domu, ani na kempingu, ani w żadnym innym miejscu, w którym będziecie w te wakacje.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo wybije 16, dla wielu będzie to moment zakończenia pracy na dziś, no i początek czasu wolnego. W drodze na zakupy czy do domu polecamy się oczywiście do słuchania, a tym bardziej, że już za chwilę pojawią się najnowsze informacje. A potem oczywiście wrócimy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: Dla niektórych fajrant, a dla nas kolejny moment, w którym zaprezentujemy najnowsze wiadomości. Właśnie minęła 16.
9: Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz. I pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
9: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej poinformował również, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Biorą w nim udział ministrowie zdrowia i finansów. Adam Szłapka pytany o możliwe odwołanie prezesa NFZ-u w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie stwierdził tylko, że każde takie spotkanie oznacza poważną rozmowę, ale informacji o jego efektach rząd nie przewiduje.
11: Nie ma zaplanowanego briefingu ani komunikatu. To jest spotkanie dotyczące finansowania NFZ-u, które było wcześniej zaplanowane i nie będzie żadnego briefingu.
9: Informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
12: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
9: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
12: On częściowo przyznał się do zarzutów, potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
8: Podobno augustowskie noce były parne i gorące, tak kiedyś śpiewano w pewnej piosence. Tymczasem nas czeka tropikalna noc. Temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza, czyli no nie uda się za bardzo ochłodzić zarówno atmosfery, jak i budynków. Jutro w ciągu dnia 35 stopni Celsjusza, wzrastające zachmurzenie i po południu możliwe burze w regionie, które mogą być zjawiskami dosyć gwałtownymi, z towarzyszącym bardzo silnym wiatrem, a więc jutro uważamy na siebie bardzo mocno, nie stawiajcie samochodów pod drzewami na przykład. Wtorkowe popołudnie to 30 czerwca, no i dzisiaj imieniny Lucyny, Emilii i Władysławy oraz Władysława i Jana. Wszystkiego najlepszego od nas, także tym, którzy przyszli na świat 30 czerwca. W tej godzinie na pewno sprawdzimy, kto znany urodził się również w tym dniu. Z pozdrowieniami dla tych, którzy jeszcze muszą zostać w pracy. Muzyka wybrana dla ciebie, a przed mikrofonem Łukasz Tymków.

0: Teraz Radio Impuls przypomina, bo już informowaliśmy was na ten temat w naszych wiadomościach, o bardzo fajnej akcji, w której możecie pomóc tym dzieciom, które niekoniecznie mają dobrą sytuację materialną. Chodzi o nowe artykuły szkolne, m.in. zeszyty, kredki, farby, piórniki, plecaki albo inne przybory potrzebne uczniom na co dzień. Możecie je przekazywać do siedziby lubelskiego oddziału okręgowego PCK przy ulicach Bursaki i Puchacza w Lublinie, ale też do oddziałów rejonowych PCK w całym województwie lubelskim. Mam nadzieję, że się dołączycie. Akcja nosi tytuł Wyprawka dla Żaka 2026, a tym, którzy zdecydują się pomóc, dedykuję kolejny utwór w Radiu Impuls. To będzie Silent Circle i Touch in the Night. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
0: W całej Polsce i również na Lubelszczyźnie spodziewamy się zmiany pogody. Ona ma nastąpić w czwartek, ale przyniesie za sobą też dosyć gwałtowne zjawiska, takie jak burze z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu lub też nawet i gradu. Dziś w nocy temperatura w Puławach spadnie do 20 stopni Celsjusza. Synoptycy mówią o tropikalnej nocy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20. Jutro w ciągu dnia możemy liczyć znów na 35 stopni Celsjusza, ale właśnie po południu mają pojawić się burze. Od czwartku coraz chłodniej, aż wreszcie temperatura spadnie nawet do 21 stopni Celsjusza. Taka jest prognozowana na przyszły poniedziałek.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 30 czerwca, mówiliśmy, kto świętuje imieniny. Powiedzmy jeszcze, kto świętuje dzisiaj urodziny. Są to ludzie, których na pewno kojarzycie. Czesław Miłosz, noblista z literatury, dziennikarka i organizatorka corocznych dyktant w Katowicach, a później wicemarszałek Sejmu Krystyna Bochenek, Brendan Perry z zespołu Dead Can Dance, słynny bokser Mike Tyson, aktor, który zagrał między innymi Lecha Wałęsę, czyli Robert Więckiewicz, do tego aktor Marcin Perchuć i Lesław Żurek, Cheryl Cole z zespołu Girls Aloud i mistrz pływania Michael Phelps. I choć o wieku kobiet nie mówi się głośno, no to najmłodsza w tym zestawieniu jest piosenkarka i projektantka mody Margaret. Wszystkim urodzonym i obchodzącym imieniny jeszcze raz od nas wszystkiego najlepszego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Będę był to restaurantem.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Tak, za nami kolejne upalne popołudnie, a przed nami również w miarę gorący wieczór. Przede wszystkim muzycznie, bo będzie to program po godzinach. A teraz już za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia jutro po 12:00. Cześć.

0: reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
0: Po reklamie.
3: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w 11 województwach. W wielu miejscach możemy spodziewać się gradu, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Alertami drugiego stopnia objęte są województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal dwa razy lepsze niż osób pełnoletnich. Na linii teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
5: Witam, dzień dobry.
4: Zapoznałeś się z tymi danymi. Co z tak nich jest. Wynika?
5: A to, że 17-latkowie lepiej radzą sobie i z teorią, i z praktyką, i to znacznie.
6: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny. Podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
5: Mówi nam Rafał Jaszkowski z Ministerstwa Infrastruktury. Dane mogą zaskakiwać, bo przepisy zmieniły się zaledwie 4 miesiące temu. Od marca, przypomnę, 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, choć przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Warszawiacy mają swoją teorię, czemu młodym idzie lepiej.
7: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności, bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille.
8: Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi.
5: Tylko wie pan, egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
8: Kwestia albo szczęścia, albo to, żebym mógł jeździć wcześniej, tak?
5: No i może ta determinacja młodych jest tutaj kluczowa.
3: Trwa kolejne gorące popołudnie, na termometrach do 33 stopni Celsjusza, wieje słaby wiatr nawet w porywach, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, w dalszym ciągu upalnie i sucho, a niebo prawie bezchmurne. Rozpoczynamy nasz program po godzinach. Dziś mówić będziemy sporo o asteroidach, ale także o pewnym motylu kapustniku, który ma dzisiaj swoje święto. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Radio Impuls.

mamy ostatni dzień czerwca, a ten 30 czerwca to dzień wyjątkowy, szczególnie dla tych, którzy interesują się trochę kosmosem, bowiem 30 czerwca mamy dzień asteroid, a to dlatego, że w 1908 roku miała miejsce katastrofa Tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Ponad 100 lat po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz radia Impuls.

0: skoro dziś mamy Dzień Asteroid, to sprawdźmy, czym są asteroidy. Na ni mniej ni więcej to po prostu niezwykłe, bogate w surowce pozostałości po wczesnym Układzie Słonecznym. No i wiele z nich to nie tylko takie zwykłe skały, ale też gigantyczne zasoby metali szlachetnych, czy nawet wody. A ich orbity często na przykład skrywają fascynujące tajemnice kolizji kosmicznych. Dzisiaj trochę o asteroidach dla amatorów i dla tych, którzy zbytnio dużej wiedzy na ten temat nie mają. Porozmawiamy, a raczej przedstawię Wam kilka takich ciekawostek. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz.

0: Reklama.
1: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
0: Po reklamie.
2: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Dwa izraelskie myśliwce eskortowały samolot polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyny poderwano po tym, jak załoga zgłosiła stan zagrożenia. Michał Radkowski.
4: Witam.
3: Michale, dopytywałeś, co się wydarzyło?
4: No, jak nieoficjalnie ustaliłem, pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nad Turcją omyłkowo nacisnął przycisk na pulpicie oznaczający stan zagrożenia. To sygnał, który od razu postawił na nogi kontrolerów lotu kapitan samolotu. Od razu ich poinformował, że omyłkowo włączył przycisk. Poderwane zostały jednak dwa myśliwce sił powietrznych Izraela. Ich interwencja była krótka, bo po kilku minutach samoloty wróciły do bazy, ale to spowodowało, że samolot zamiast do Tel Awiwu musiał wylądować na lotnisku w Burgas. Teraz zarówno załoga, jak i pasażerowie czekają tam, by wznowić lot do Izraela. Pewne jest, że ci, którzy czekają teraz na lot z Tel Awiwu do Warszawy, będą mogli wejść na pokład samolotu znacznie później, niż zakłada rozkład lotów.
3: Ale to były emocje, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju na Wimbledonie po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku. Mecz w Londynie śledził również nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
5: Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby po przegranym w tak złym stylu drugim secie rozbić bank w decydującym trzecim. Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, ale to nie był dla niej łatwy mecz, a to dopiero początek turnieju.
2: Na niebie mamy już zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 31 stopni Celsjusza, wieje słaby wiatr, ciśnienie 1004-1005 hektopaskali, jest upalnie i sucho. Po godzinie 18 czekają na Was newsy i plotki ze świata show biznesu oraz kolejne ciekawostki związane z asteroidami, które to mają dzisiaj swoje święto. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Temat asteroid pozostaje cały czas bieżący, bowiem dzisiaj asteroidy mają przecież swoje święto i swój dzień. No to proszę bardzo, teraz powiemy o asteroidzie, która przeleci bardzo blisko Ziemi, a będzie to 13 kwietnia 2029 roku, zatem bardzo, bardzo blisko. Nie tylko Ziemi, ale również i ta data nie jest wcale taka odległa. A jeśli chodzi o odległość, w jakiej przeleci od Ziemi ta asteroida, to 32 tysiące kilometrów od powierzchni Ziemi. Będzie to niezwykle bliski przelot, a sam obiekt będzie można obserwować z wielu miejsc na Ziemi gołym okiem. Z pewnością będzie się dużo o tym jeszcze mówiło.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie teraz o trzeciej żonie, obecnej żonie Krzysztofa Ibisza, która, uwaga, jest młodsza od niego o 27 lat. No cóż, tak to w życiu czasami bywa, że facet z kobietą połączą się, choć między nimi jest duża różnica wieku, czy też w jedną, czy w drugą stronę. Ale najdziwniejsze jest to, że żona Krzysztofa Ibisza, Joanna, bardzo krytykuje innych, tych, między którymi są duże różnice wieku, zapominając o tym, że sama jest w takim związku. Nie wiem, jak to nazwać, chyba taką książkową hipokryzją.

0: Dziś w naszym programie po godzinach mówimy dużo o asteroidach, bo dzisiaj 30 czerwca obchodzimy Dzień Asteroid. No to teraz trochę o bezpieczeństwie. Szacuje się, że w Układzie Słonecznym krąży ponad 2 miliony asteroid o średnicy przekraczającej 1 kilometr. A taka asteroida z średnicą 1 kilometra, gdyby uderzyła w Ziemię, to coś podejrzewam, że niewiele byłoby co zbierać z naszej planety, ale na pewno narobiłaby bardzo dużo szkód. Naukowcy na bieżąco oczywiście monitorują i katalogują tak zwane obiekty bliskie Ziemi za pomocą specjalistycznych narzędzi. No i liczymy na to, że w odpowiednim momencie będą potrafili odpowiednio zareagować.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

asteroidowy szał niebieskich ciał. Dzisiaj o tym mówimy, ale również gramy dużo dobrej muzyki, ale i mamy dla Was także najnowsze wiadomości. Te pojawią się już za chwilę, punktualnie o godzinie 19, na które zapraszam.

0: Reklama.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
3: Jest wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to konkretnie oznacza dla Polski?
5: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
4: I jeden z najważniejszych placów w amerykańskiej stolicy wyremontowany. Dzisiaj odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi na Freedom Plaza przy Pennsylvania Avenue, która przebiega obok Białego Domu i prowadzi na Kapitol. Zniszczony plac zyskał nowy wygląd, a od dziś między innymi stojący na tym placu pomnik Kazimierza Pułaskiego jest godnie wyeksponowany. Na miejscu jest Paweł Żuchowski. Witamy Cię.
6: Dzień dobry. Przez lata było to miejsce, gdzie koczowali bezdomni. Murki służyły za nieformalny skatepark, połamane granitowe płyty. Teraz pomnik Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, uznawanego za jednego z bohaterów wojny o niepodległość, stoi w naprawdę godnym miejscu. Za kilka dni otwarte zostanie natomiast po remoncie park Lafayette przed Białym Domem, gdzie jest pomnik Tadeusza Kościuszki, również bohatera walk o niepodległość.

0: Zjednoczonych. Wielkie świętowanie już w sobotę. Freedom Plaza w Waszyngtonie. Paweł Żuchowski.
1: Na niebie zachmurzenie małe do umiarkowanego, na termometrach 30-31, może odczuwalna, nawet nieco wyższa jeszcze w dalszym ciągu. Na barometrach tutaj w okolicach 1005-1003 hektopaskali, to ciśnienie cały czas gdzieś tam się waha w tych samych okolicach, jest upalnie i sucho, no i niestety musimy jeszcze chwilę wytrzymać, jeszcze trochę powalczyć z tym upałem, by od połowy tygodnia później cieszyć się już z niższych temperatur. W kolejnej godzinie naszego programu nie tylko o asteroidach, ale również zahaczymy o temat innego jubilata dzisiejszego, pewnego motyla, znanego w Polsce, choć coraz mniej widywanego. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Asteroidowy szał dzisiaj mamy w programie, bo 30 czerwca obchodzimy Dzień Asteroid. No i kilka takich informacji, ciekawostek na ten temat przygotowałem dla Was. Zawsze zastanawiamy się, jak duża wystarczy, żeby była asteroida, która uderzając w Ziemię robi nam po prostu bum i znikamy. To tak tylko oczywiście fantazjuję sobie, ale są rzeczywiście asteroidy, które potrafiłyby zniszczyć naszą planetę bez żadnego problemu i nie muszą to być wielokilometrowe średnice. Jeśli chodzi o wielkości, no to na przykład największą znaną asteroidą jest niejaka Ceres. Ma 975 km średnicy, no i nawet już nie chcę wspominać, co by było, gdybyśmy się spotkali z nią razem w jednym punkcie. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: home.
1: Ktoś, kto interesuje się kosmosem, asteroidami, planetami, z pewnością wie, o czym będę mówił. Ci, którzy tylko, że tak powiem, z doskoku właśnie dzięki takim okazjom jak dzisiaj, jak Dzień Asteroid, dowiadują się nieco więcej na ten temat, nie będą wiedzieli, czym są planety karłowate, więc wam wytłumaczę. W ogóle ciekawostką jest to, że nagle Pluton przestał być uznawany za planetę. I to, czego uczyliśmy się parę lat temu w szkole, nagle okazuje się nie do końca prawdziwe. Bo teraz Pluton jest planetą karłowatą. Dlaczego? No nie wiem, tak wymyślili sobie już ci, którzy zajmują się kosmosem i trzeba się, że tak powiem, głębiej pochylić nad tym tematem, ale dla tych największych asteroid stworzono właśnie kategorię planet karłowatych i do tej grupy od niedawna zalicza się również Pluton.

0: Wielu osobom lato kojarzy się z piękną naturą, słońcem, łąkami, morzem, górami i motylami. No właśnie, kiedyś jak przychodziło lato, no to tych motyli mnóstwo fruwało i oczywiście było przyjemnie sobie pooglądać i popatrzeć. Nie brakowało także motyla, który nazywa się bielinek kapustnik. To najpopularniejszy polski motyl. Z pewnością wiecie, jak wygląda. Jeśli nie, no to wyobraźcie sobie tego takiego trochę jakby białego motyla, który sobie lata. Ale coraz rzadziej niestety można go spotkać w otoczeniu naszym człowieka. Po prostu środki ochrony roślin sprawiają, że ich populacja maleje, zatem warto przypomnieć o tym motylku, szczególnie właśnie, że dzisiaj ma on swój dzień. A lato jest piękne, z motylami jeszcze ładniejsze i takiego Wam życzę. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz

0: Powoli dobiega końca godzina 19 z minutami. Już za chwilę będzie 20, a o 20 jak zawsze zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, w jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze?
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
2: Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ministrami zdrowia i finansów. O spotkaniu informował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
2: Tyle rzecznik rządu. Premier zwołał spotkanie po wynikach kontroli NIK. Raport wykazał skrajne przypadki łamania czasu pracy medyków. W tle jest też temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lewica uważa, że odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa funduszu należy odwołać. To nie będzie zwykłe muzeum, ale także Centrum Edukacji. Zakończył się ważny etap budowy Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka.
0: Choć dzień powoli nam się kończy i chyli się ku końcowi, choć jeszcze do zachodu słońca trochę czasu nam pozostało, bo to jakoś tak zaraz przed 21 ten zachód będzie można oglądać i podejrzewam, że w wielu miejscach, bo słońce pięknie świeci, to na termometrach w dalszym ciągu wysoko w okolicach 28 stopni Celsjusza, odczuwalna może być nawet delikatnie wyższa. Na barometrach w okolicach 1003-1005 hektopaskali i wieje słaby wiatr, zachmurzenie małe do umiarkowanego. W kolejnej godzinie naszego programu będziemy sprawdzać, czym różni się mężczyzna od kobiety oprócz tych oczywistych różnic. Będziemy także sprawdzać, czy przypadkiem ktoś z nas, mężczyzn, nie jest potomkiem średniowiecznego władcy Chin. Do godziny 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Podobno kobiety mogą być lepszymi degustatorkami niż mężczyźni. Uf, trudne słowo to było, uwierzcie mi, próbowałem kilka razy sobie przed wejściem je powtórzyć i udało się. A dlaczego akurat to kobiety mogą lepiej wyczuwać smak? Ano z jednego prostego powodu, bowiem mają więcej kubków smakowych niż mężczyźni. Podobno no 35%. No, nie jestem fachowcem, ale jeżeli taka jest prawda, no to trzeba będzie wierzyć kobietom, jeżeli będą nam mówić, że tego nie jedz, bo to jest niedobre, albo to jedz, bo to jest bardzo dobre.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na Ziemi przybywa coraz więcej ludzi, coraz więcej miliardów, coraz trudniej się żyje i jest coraz ciaśniej. I kto by pomyślał, że w tych miliardach cały czas mogą znajdować się potomkowie słynnego średniowiecznego władcy Chin, Chingis Khana. Okazuje się, że podobno około 1 na 200 mężczyzn jest jego potomkiem. Obecnie około 50 tysięcy Mongołów nosi nazwisko słynnego wodza Chin, Chingis Khana i badacze uważają, że na świecie żyje około 17 milionów bezpośrednich potomków średniowiecznego władcy Chin, wśród których mogą być również członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. No to są takie dalekie domniemania, ale jakby ktoś to policzył, pomnożył, podzielił i poukładał, to rzeczywiście mogłoby tak wyjść, że co któryś mężczyzna jest potomkiem średniowiecznego władcy Chin i to wcale nie co tysięczny, a co dwusetny czy co trzysetny.
1: Radio Impuls.

0: Mamy wakacje i niektórzy z Was będą podróżować do Francji i do Paryża i z pewnością wybiorą się do Luwru. A jeśli nie z pewnością, to polecam, żeby obejrzeć piękną Monalizę. Niektórzy mieli to szczęście, że mogli oglądać ją z samego rana przez cały dzień i to przez kilka lat. No, ale trzeba było się urodzić wtedy tak zwanym Bonaparte Napoleonem, bo to właśnie obraz Monalizy przez kilka lat wisiał w sypialni Napoleona.
1: Impuls.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kolejną godzinę kończymy wraz z Avicii i nagraniem The Nights. Już za chwilę będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
0: Wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner są w dosze. Bezpośrednich negocjacji z Irańczykami jednak nie będzie. Przewidziano jedynie rozmowy z katarskimi mediatorami. To wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Donalda Trumpa. O zamieszaniu opowie Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Teheran natychmiast zaprzeczył, że dojdzie do rozmów, jednak Donald Trump powiedział, że Iran chciał rozmów w Katarze w sprawie cieśniny Ormus i on się na to zgodził. Dziś już wiemy, że bezpośrednich rozmów dzisiaj na pewno nie będzie. Katar i Pakistan pośredniczą w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie chce zgodzić się na inne rozwiązania. Mimo zawartego w połowie czerwca wstępnego porozumienia, postępy są niewielkie, a w ostatnich dniach napięcie między stronami ponownie wzrosło. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów. Potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Chłopiec walczył z guzem mózgu wielkości grejpfruta. 12-letni Kuba na oddziale onkologicznym w Szczecinie uderzył w dzwon zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego. Potem odebrał stos prezentów, w tym voucher na wycieczkę do Disneylandu. Jeśli na szlaku waszych wakacyjnych podróży jest Londyn, możecie odwiedzić otwartą właśnie wystawę w Galerii Tate Modern Frida Narodziny Ikony. Poświęcona jest fenomenowi słynnej Meksykanki.
4: Są tam dzieła artystki, są jej osobiste pamiątki. Wystawa pokazuje też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów. Widz ogląda wiele jej wcieleń. Od oddanej żony Diego Rivery, przez intelektualistkę, działaczkę polityczną, aż po nowoczesną, niezależną artystkę, która nie bała się przełamywać tabu. Wśród eksponatów są jej barwne stroje, biżuteria i jeden z jej słynnych gorsetów ortopedycznych, które nosiła po wypadku. Są też komercyjne przedmioty z jej wizerunkiem, ubrania, butelki, a nawet lalki.
2: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
0: Choć słońce już zaszło, to na termometrach mamy od 26 nawet do 28 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali i wiatr w porywach do 25 km na godzinę, ale przy tej temperaturze niespecjalnie wyczuwalny. Jest w dalszym ciągu gorąco i sucho. To jest program Po Godzinach. Do 22:00 mnóstwo najlepszej muzyki, aby trochę się zrelaksować od tego upału, choć nie wszędzie jest tak gorąco. Do 22:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radio.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
3: Prokuratura bada sprawę śmierci uczestników rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W czasie niedzielnego wyścigu w prawie 40-stopniowym upale dwóch rowerzystów nie dojechało do mety. Ciało 30-latka znaleziono w niedzielę wieczorem około 200 metrów od trasy, a 71-latka wczoraj po całonocnych poszukiwaniach ponad kilometr od trasy. Informacje w tej sprawie zbiera Michał Krasuń. Michale, co prokuratura ustaliła już w tej sprawie?
4: Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Jak usłyszałem, kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów. Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Jeszcze dziś prokuratorzy zlecą także sekcję 71-latka. Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu, ale najprawdopodobniej zostanie on przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
3: Tysiące ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi, koczuje w parkach w Caracas. Mówią, że brakuje im nawet pitnej wody. Według wstępnych szacunków w całej Wenezueli zniszczonych mogło zostać nawet prawie 60 tysięcy budynków. O katastrofie humanitarnej w kraju opowiada Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która organizuje pomoc dla poszkodowanych.
5: Nie są zorganizowane schronienia, ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Nie ma światła i elektryczności, bo sieci elektryczne zostały zerwane przez trzęsienie ziemi.
3: Po trzęsieniach ziemi do Wenezueli z pomocą przybyło ponad 2000 ratowników z całego świata. Zakazy wstępu do lasów wprowadzają nadleśnictwa, przez które w ostatnich dniach przeszły nawałnice. Trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Z nami Beniamin Kubiak-Piłat. W których regionach nie wejdziemy do lasu?
6: Po burzy, która w weekend przeszła przez zachodnią Polskę, wprowadzono ograniczenie na terenie nadleśnictw Smolarz i Krosno w województwie lubuskim. Tam trwa usuwanie połamanych drzew. Leśnicy sprawdzają też, które okazy nadają się do pozostawienia i szacują straty. Zakazy są wprowadzane z uwagi na bezpieczeństwo i charakter prowadzonych działań. Ciężki sprzęt, walące się drzewa, praca w trudnych warunkach. W Wielkopolsce zakazy obowiązują na terenie nadleśnictwa Jarocin, gdzie tydzień temu wichura wyrządziła sporo zniszczeń. Ograniczenia dotyczą nie tylko wiatrołomów, ale też pożarzysk. Trwa usuwanie skutków pożarów na terenie nadleśnictw Mińsk czy Gościno.
2: Delikatnie robi się chłodniej, a czy będzie rzeczywiście na tyle chłodno, żeby odpocząć w nocy? No, ta tropikalna noc jednak nas spotka z temperaturą do 19, najniżej do 19 stopni Celsjusza, poranek od 21 i jutrzejszy dzień w dalszym ciągu jeszcze upalny i jeszcze bardzo ciepły z temperaturą nawet do 35 stopni Celsjusza. Tak kończymy nasz dzisiejszy program Po Godzinach. Za uwagę dziękuję już Wojtek Bednarczyk i zapraszam na jutro na godzinę 17. Ściskam i pryskam. Cześć, spokojnej nocy, w miarę chłodnej.
7: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Impuls.